gdy wybiorę się w podróż do nieba, gdy mnie złożą w ostatnie pudełko, czy